0: The Regina Celi in Esa language.
1: Veliera,
0: Biomo,
1: Biomo,
0: Biomo,
1: Biomo, Biomo, Biomo, Biomo,
0: Biomo,
1: Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo,
0: Biomo,
1: Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo,
0: Biomo,
1: Biomo, Biomo, Biomo,
0: Biomo,
1: Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo,
0: Biomo,
1: Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo,
0: Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo,
2: Ubonosi Mariano,
0: Never dare give me era, biomo, biomo, no kiali.
2: Yes, sir.